0: scrivere una hit che non è una hit, di quelle che ti vergogni mentre le canti, che non piacciono a nessuno, ma le sanno tutti quanti.
1: Włoskie radio muzyczne gra najlepszą muzykę włoską 24 godziny dziennie. Również w Polsce możecie słuchać programu Teleradio 1.
2: Teleradio 1.
3: Ricominciamo a saltare.